Jeśli wybaczcie cytatu typu zróbę krok i droga zjawicie sama sobą, bądźcie obrażni. Inni tam zjawiajcie nie droga, a odkryty luk albo grabli. Przy tym jak robicie kroki, kreście z początku przewidzieć huchlom, kudy wede ta droga i czy jest tam po drodze kawiarnia. Pragmatyzm przykraszaje ludynu kreście za budzki pafos.